Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

Mamy dzisiaj piątek, 24 dzień lipca i 205 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, ale także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień policjanta. Ciężko z nimi czasami, ale bez nich jeszcze ciężej. Poza tym dzień pszczółki Mai, moi drodzy, i międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. No ja wam życzę tej prawdziwej, niekoniecznie wirtualnej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mam dla was propozycję, co się zowie, no bo pamiętajcie o tym, że startuje właśnie RST Letnie Brzmienia, czyli festiwal muzyczny, tym razem w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj jak najbardziej wieczorową porą na lotnisku koncertować będą na scenie bocznej Baby Heads i Bonaventura, Król Tyszkowski i Bas Astral. Natomiast na głównej scenie o godzinie 18 Kacperczyk, 19.30 Jawieniawa, a o 21.15 Brodka, a 22.45 Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to przypominam, że też dwie sceny. I też wieczorowa pora. Na bocznej scenie Bartek Turski, Dominika Płonka, Ewa Farna i Xanax. Natomiast jeżeli chodzi o scenę główną, to o 18.00 Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, podkreślam. O 19.30 Babie Lato, czyli projekt specjalny, a tam Natalia Grosiak, Bela i Katia. O 21.15 Natalia Schroeder, a o 23.00 Kaśka Sochacka. Jednym słowem, naprawdę atrakcyjne brzmienia się zapowiadają. Dla tych, którzy chcieliby wybrać się do kina, to podpowiem, że mam wieczorową propozycję, bo w Multikinie dzisiaj o 20.40 Rekwiem dla snu. Film co prawda no już trochę przechodzony, bo sprzed 25 lat mniej więcej, no ale mimo wszystko jest to film, który wniósł swój wkład w kinematografię, a poza tym doskonała obsada. Możecie zobaczyć młodego Jareda Leto czy Jennifer Connelly. Ellen Burstyn, no może nie tak bardzo młoda, ale jednak znacznie młodsza niż dzisiaj. Jednym słowem, film, który opowiada o czworgu młodych ludziach z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb swoich uzależnień oczywiście. A że przy okazji jest to doskonały film i troszeczkę odstręczający właśnie od tych uzależnień, też chyba warto obejrzeć. Rekwiem dla snu w Multikinie dzisiaj o 20.40. No i informacja bieżąca. Tutaj możemy już się pochwalić, bo znamy wyniki ewaluacji, a w zasadzie wstępne wyniki ewaluacji. Można powiedzieć w ten sposób, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo Politechnika Krakowska z trzema najwyższymi kategoriami A+, jedną kategorią A, a dodatkowo oczywiście jeszcze B+, także jest to wynik, który może być traktowany jako doskonały wynik. A dodam jeszcze, że jest to ewaluacja za lata 2022-2025, a minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 1241 kategorii naukowych, 280 uczelniom i instytutom badawczym. Dokonał tego na podstawie wieloaspektowej oceny ich działalności dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, opierając się na proponowanych przez nią kategoriach. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o kategorię A+, czyli tą najwyższą, architektura i urbanistyka na Politechnice, dodatkowo inżynieria lądowa, transport, dodatkowo inżynieria mechaniczna, kategorię A, czyli też bardzo wysoką, inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologia kosmiczna, dodatkowo inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. To wszystko są przedmioty, kierunki, które mieszczą się w naszej krajowej czołówce.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam kliknąć przycisk włącz radio i można słuchać do oporu, bo całą dobę, 24 godziny na dobę, a wręcz i nawet wszystkie dni w miesiącu. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro i pojutrze, czyli weekend, w sobotę i w niedzielę rano, powtórki naszych wieczornych programów zmieniającego tygodnia. Po południu o 17 w sobotę materiał informacyjny, natomiast o 20 z naszej odkurzonej, czyli może materiały nie całkiem nowe, no bo archiwalne, ale bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie nie puszczane. To wszystko w nadchodzący weekend, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 możecie jeszcze wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki, a dzisiaj zapraszam do wysłuchania inżynierskich historii. Natomiast wita Was serdecznie Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zabiorę Was do gwiazd, a ściślej mówiąc trochę bliżej, bo do planet, a nawet jeszcze dokładniej do elementów planet, bo jeżeli mowa o planetach Układu Słonecznego, no to oczywiście w pierwszej kolejności nasza Ziemia, później najlepiej widoczna Wenus, oczywiście Mars też ostatnio w planach Elona Muska jest, w związku z tym może i polecimy. Natomiast zdecydowanie największą planetą naszego Układu Słonecznego jest Jowisz, moi drodzy. A jeżeli mowa o Jowiszu, no to poza tym, że ma takie piękne smugi, no bo to wielki olbrzym gazowy jest, to na nim jest plama, czerwona plama, którą od początku historii obserwacji naszego Układu Planetarnego wiemy. Ponoć pierwszy raz została zaobserwowana w 1664 roku przez Roberta Hooka. Natomiast czym jest ta czerwona plama? No o tym za chwilę.

Właśnie, czerwona plama. To podobno wielki, ogromny, stały antycyklon, który, no, tak jak wspomniałem, od ponad 360 lat obserwujemy na Jowiszu i wieje on cały czas, a jest to gdzieś 22 stopnie na południe od równika, Jowiszowego równika oczywiście. Co więcej, jest to burza na tyle duża, że można ją obserwować z Ziemi, to przy użyciu amatorskich teleskopów, w związku z tym nie dziwota, że jest to jakby jeden z elementów, który akurat z Jowiszem akurat zdecydowanie nam się kojarzy. Co więcej, ta wielka czerwona plama, no, nie jest czymś stałym, bo ma zmienne wymiary, które kształtują się między 24 do 40 tysięcy kilometrów, no a w skrajnie chyba 12-14 tysięcy kilometrów kwadratowych. W związku z tym jest to naprawdę, naprawdę coś ogromnego. A nie można również nie zapomnieć, że ponieważ obraca się w kierunku przeciwnym duchu wskazówek zegara, wykonuje jeden obrót w ciągu około 6 dni. Zresztą jest chłodniejsza od otoczenia, a jej górne warstwy wystają na około 8 km ponad okoliczne chmury. Jednym słowem, jest to obiekt na pewno zauważalny, widoczny. No, niektórzy twierdzą, że jakby co do czego, to można spokojnie pokusić się upchanie tam na przykład naszej planety, no, w pewnych warunkach być może, ale to oczywiście zupełnie inna sprawa.

A dlaczego akurat o Czerwonej Planie? No wiecie, tak się składa, że ostatnio zaczęły być wykonywane różnego typu pomiary, analizy, no i zaczęto się zastanawiać, czy ta Czerwona Plama to na pewno ten sam obiekt, który w XVII wieku został zaobserwowany przez astronomów i opisany przez Giovanniego Cassiniego. Skądinąd szczelina Cassiniego to chyba nam się dosyć dobrze kojarzy. Oczywiście nie związana z Jowiszem, ale to już jest inna bajka. Dzisiejsza plama wychodzi na to, że i tak może być większa, tym bardziej, że jest to, no jakby nie było, obiekt na pewno charakterystyczny. Natomiast właśnie te ostatnie badania zaczęły wykazywać, że najprawdopodobniej obecna plama nie jest tą samą, którą obserwował Giovanni Cassini. Nie można oczywiście jednoznacznie powiedzieć, czy jest to plama, która, no powiedzmy, zaistniała w takich czy innych realiach, ale nie zmienia to faktu, że jest to obiekt, który no, jest nad wyraz charakterystyczny. Zresztą pomijając inne sprawy, jest to i tak chyba najstarszy znany wir w Układzie Słonecznym, nawet jeżeli ma te 190 lat. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

A skąd te wakacje, moi drodzy? No, wiek plamy był wśród fachowców przedmiotem dyskusji, bo niejasny pozostaje także mechanizm, który doprowadził do jej powstania. No i aby rozwiązać zagadkę pochodzenia i wieku plamy, naukowcy jednego z uniwersytetów w kraju Basku zresztą przeanalizowali dane historyczne, które sięgają XVII wieku. No i przeprowadzili też komputerowe symulacje, na podstawie których, uwzględniono pomiary, rozmiary i ruchu, wydedukowano, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby obecna wielka czerwona plama była stałą planą opisaną przez Cassiniego. Natomiast prawdopodobnie to akurat dywagacje i zastanowienie ze strony naukowców zniknęła. Mówimy o tej starej plamie, mniej więcej na przełomie XVII-XIX wieku. Jak widzicie, rozrzut też jest dosyć duży. No i oznacza to, że ta wielka czerwona plama, którą obserwujemy w dniu dzisiejszym, istnieje co najmniej od 190 lat. Ale jak na razie oczywiście nikt nie jest tego do końca pewien.

Właśnie, a dlaczego takie wątpliwości nastąpiły? Okazuje się, że pod koniec XIX wieku ta plama była znacznie większa, bo jej średnica mierzyła prawie 40 tysięcy kilometrów, no i była też bardziej okrągła. Na jej obrzeżach prędkości wiatru osiągały 450 km na godzinę. Zresztą to czerwone zabarwienie wynikało, czy wynika z zachodzących w niej chemicznych reakcji. Tymczasem w 1655 roku Cassini na tej samej szerokości geograficznej Jowisza, na której dzisiaj widać wielką czerwoną plamę, odkrył podobną strukturę, którą nazwał stałą plamą. No i różni astronomowie obserwowali ją aż do 1713 roku. Dopiero jednak w 1831 roku ponownie można było ją zobaczyć na powierzchni Księżyca, czyli duży owalny wir. No jednak trzeba zaznaczyć, że te obserwacje były prowadzone nieregularnie i z tego powodu eksperci mieli wątpliwości, czy chodzi o ten sam obiekt.

Obserwacje oczywiście prowadzono nieregularnie, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli mówimy o obiekcie, który przykuwał uwagę ludzi już od momentu, kiedy tylko udało się skonstruować teleskopy o odpowiedniej rozdzielczości, no to też może zastanawiać ta dziura. Dziura, która sięga około ponad 100 lat, bo mówimy o przedziale 120 mniej więcej lat, kiedy akurat między tymi obserwacjami była różnica. No i w ramach przeprowadzonych symulacji wykazano, że plama powstała. Jak plama powstała? Uważano bowiem, że mogła uformować się na trzy sposoby. Mogła się w nią przerodzić olbrzymia burza, jakie czasami można obserwować w atmosferze Jowisza, co prawda na Ziemi też, ale chyba trochę mniejsze. Mogło to być również wynikiem połączenia wielu mniejszych wirów powstających na styku równoległych do siebie strumieni gazów pędzących w przeciwnych kierunkach na różnych szerokościach geograficznych. No i w trzeciej opcji powstała z niestabilności wiatra, które wytworzyły wydłużoną atmosferyczną komórkę, podobną właśnie do tej plamy. Która z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna? Tego prawdę mówiąc nie wiemy, no bo trzeba było chyba dokonać obserwacji bezpośrednich na etapie powstawania takiego obiektu.

Oczywiście jest potrzeba takich obserwacji, ale obliczenia w ramach prowadzonych symulacji wykazały, że w pierwszych dwóch przypadkach powstaje struktura o innym kształcie niż obserwowany, no i najbardziej prawdopodobny mechanizm polega więc na przekształceniu się wspomnianej atmosferycznej komórki. No i tutaj zaczyna się oczywiście nasuwać pytanie, czy w przyszłości i na jak długo możemy cieszyć się widokiem tego obiektu, który przykuwa naszą uwagę, tym bardziej, że jest, jak to wspomniałem, coś, co możemy zaobserwować nawet przy użyciu całkiem niewielkich domowych teleskopów. No, w związku z tym mamy tutaj do czynienia prawie, że z medialną gwiazdą, moi drodzy, no bo w końcu chyba jest mało obiektów, które w kosmosie tak bardzo przyciągają naszą uwagę. No, może Olympus na Marsie, ale z drugiej strony jego na pewno nie obserwujemy tak dokładnie. A czerwona plama? Czerwona plama to obiekt, który na pewno jeszcze przez ileś tam lat będziemy mogli oglądać w tym kształcie. A nawet jeżeli przestaniemy, no to być może w niedalekiej przyszłości, kiedy gdyby znikła, możemy spodziewać się na przykład kolejnego tego typu obiektu. 是世界上最屌的乐团

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście jak macie jakieś pomysły, o których chcielibyście ewentualnie usłyszeć coś ciekawego, napiszcie na adres mailowy radia. Myślę, że uwzględnimy to również w naszych planach budżetowych i programowych. A skoro już mowa o tym, no to również zapraszam do słuchania nowinek, no bo nadajemy oczywiście dla Was cały czas 24 godziny na dobę. No i moi drodzy, jeszcze jedna istotna sprawa. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę, pozdrawiam Was Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia, pa, pa, cześć.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do Muzeum Politechniki Krakowskiej 24 lutego o godzinie 12 w południe. Planujemy otwarcie wystawy zatytułowanej Osobowości Politechniki Krakowskiej. Jest to wystawa jubileuszowa w roku 80-lecia istnienia Politechniki w Krakowie.

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj piątek, 24 dzień lipca i 205 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, ale także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień policjanta. Ciężko z nimi czasami, ale bez nich jeszcze ciężej. Poza tym dzień pszczółki Mai, moi drodzy, i międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. No ja wam życzę tej prawdziwej, niekoniecznie wirtualnej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mam dla was propozycję, co się zowie, no bo pamiętajcie o tym, że startuje właśnie RST-letnie brzmienia, czyli festiwal muzyczny, tym razem w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj jak najbardziej wieczorową porą na lotnisku koncertować będą na scenie bocznej Baby Heads i Bonaventura, Król Tyszkowski i Bas Astral. Natomiast na głównej scenie o godzinie 18 Kacperczyk, 19.30 Jawieniawa, a o 21.15 Brodka, a 22.45 Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to przypominam, że też dwie sceny i też wieczorowa pora. Na bocznej scenie Bartek Turski, Dominika Płonka, Ewa Farna i Xanax. Natomiast jeżeli chodzi o scenę główną, to o 18.00 Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, podkreślam. O 19.30 Babie Lato, czyli projekt specjalny, a tam Natalia Grosiak, Bela i Katia. O 21.15 Natalia Schroeder, a o 23.00 Kaśka Sochacka. Jednym słowem, naprawdę atrakcyjne brzmienia się zapowiadają. Dla tych, którzy chcieliby wybrać się do kina, to podpowiem, że mam wieczorową propozycję, bo w Multikinie dzisiaj o 20.40 Rekwiem dla snu. Film, co prawda, no już trochę przechodzony, bo sprzed 25 lat mniej więcej, no ale mimo wszystko jest to film, który wniósł swój wkład w kinematografię, a poza tym doskonała obsada. Możecie zobaczyć młodego Jareda Leto czy Jennifer Connelly. Ellen Bursey, no może nie tak bardzo młoda, ale jednak znacznie młodsza niż dzisiaj. Jednym słowem, film, który opowiada o czworgu młodych ludziach z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb swoich uzależnień oczywiście. A że przy okazji jest to doskonały film i troszeczkę odstręczający właśnie od tych uzależnień, też chyba warto obejrzeć. Rekwiem dla snu w Multikinie dzisiaj o 20.40. No i informacje bieżące. Tutaj możemy już się pochwalić, bo znamy wyniki ewaluacji, a w zasadzie wstępne wyniki ewaluacji. Można powiedzieć w ten sposób, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo Politechnika Krakowska z trzema najwyższymi kategoriami A+, jedną kategorią A, a dodatkowo oczywiście jeszcze B+, także jest to wynik, który może być traktowany jako doskonały wynik. A dodam jeszcze, że jest to ewaluacja za lata 2022-2025, a minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 1241 kategorii naukowych, 280 uczelniom i instytutom badawczym. Dokonał tego na podstawie wielospektrowej oceny ich działalności dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, opierając się na proponowanych przez nią kategoriach. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o kategorię A+, czyli tą najwyższą, architektura i urbanistyka na Politechnice, dodatkowo inżynieria lądowa, transport, dodatkowo inżynieria mechaniczna, kategorię A, czyli też bardzo wysoką, inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologia kosmiczna, dodatkowo inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. To wszystko są przedmioty, kierunki, które mieszczą się w naszej krajowej czołówce.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam kliknąć przycisk włącz radio i można słuchać do oporu, bo całą dobę, 24 godziny na dobę, a wręcz i nawet wszystkie dni w miesiącu. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro i pojutrze, czyli weekend, w sobotę i w niedzielę rano, powtórki naszych wieczornych programów z mijającego tygodnia. Po południu o 17 w sobotę materiał informacyjny, natomiast o 20 z naszej odkurzonej, czyli może materiały nie całkiem nowe, no bo archiwalne, ale bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie nie puszczane. To wszystko w nadchodzący weekend. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 możecie jeszcze wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

szanowny panie pośle, no w ładnym garniturku występujesz w telewizji, a ja siedzę tu na murku, obok mnie butelek 7, zaraz pójdą na wymianę, a ty mi tu zeszykujesz jakieś zajęcie.

Mamy dzisiaj piątek, 24 dzień lipca i 205 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, ale także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień policjanta. Ciężko z nimi czasami, ale bez nich jeszcze ciężej. Poza tym dzień pszczółki Mai, moi drodzy, i międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. No ja wam życzę tej prawdziwej, niekoniecznie wirtualnej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mam dla was propozycję, co się zowie, no bo pamiętajcie o tym, że startuje właśnie RST-letnie brzmienia, czyli festiwal muzyczny, tym razem w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj jak najbardziej wieczorową porą na lotnisku koncertować będą na scenie bocznej Baby Heads i Bonaventura, Król Tyszkowski i Bas Astral. Natomiast na głównej scenie o godzinie 18 Kacperczyk, 19.30 Jawieniawa, a o 21.15 Brodka, a 22.45 Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to przypominam, że też dwie sceny i też wieczorowa pora. Na bocznej scenie Bartek Turski, Dominika Płonka, Ewa Farna i Xanax. Natomiast jeżeli chodzi o scenę główną, to o 18.00 Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, podkreślam. O 19.30 Babie Lato, czyli projekt specjalny, a tam Natalia Grosiak, Bela i Katia. O 21.15 Natalia Schroeder, a o 23.00 Kaśka Sochacka. Jednym słowem, naprawdę atrakcyjne brzmienia się zapowiadają. Dla tych, którzy chcieliby wybrać się do kina, to podpowiem, że mam wieczorową propozycję, bo w Multikinie dzisiaj o 20.40 Rekwiem dla snu. Film co prawda już trochę przechodzony, bo sprzed 25 lat mniej więcej. No ale mimo wszystko jest to film, który wniósł swój wkład w kinematografię, a poza tym doskonała obsada. Możecie zobaczyć młodego Jareda Leto czy Jennifer Connelly. Ellen Burstyn, może nie tak bardzo młoda, ale jednak znacznie młodsza niż dzisiaj. Jednym słowem, film, który opowiada o czworgu młodych ludziach z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb swoich uzależnień oczywiście. A że przy okazji jest to doskonały film i troszeczkę odstręczający właśnie od tych uzależnień, też chyba warto obejrzeć. Rekwiem dla snu w Multikinie dzisiaj o 20.40. No i informacja bieżąca, tutaj możemy już się pochwalić, bo znamy wyniki ewaluacji, a w zasadzie wstępne wyniki ewaluacji. Można powiedzieć w ten sposób, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo Politechnika Krakowska z trzema najwyższymi kategoriami A+, jedną kategorią A, a dodatkowo oczywiście jeszcze B+, także jest to wynik, który może być traktowany jako doskonały wynik. A dodam jeszcze, że jest to ewaluacja za lata 2022-2025, a minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 1241 kategorii naukowych, 280 uczelniom i instytutom badawczym. Dokonał tego na podstawie wielospektrowej oceny ich działalności dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, opierając się na proponowanych przez nią kategoriach. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o kategorię A+, czyli tą najwyższą, architektura i urbanistyka na Politechnice, dodatkowo inżynieria lądowa, transport, dodatkowo inżynieria mechaniczna, kategorię A, czyli też bardzo wysoką, inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologia kosmiczna, dodatkowo inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. To wszystko są przedmioty, kierunki, które mieszczą się w naszej krajowej czołówce.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam kliknąć przycisk włącz radio i można słuchać do oporu, bo całą dobę, 24 godziny na dobę, a wręcz i nawet wszystkie dni w miesiącu. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro i pojutrze, czyli weekend, w sobotę i w niedzielę rano, powtórki naszych wieczornych programów zmieniającego tygodnia. Po południu o 17 w sobotę materiał informacyjny, natomiast o 20 z naszej odkurzonej, czyli może materiały nie całkiem nowe, no bo archiwalne, ale bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie nie puszczane. To wszystko w nadchodzący weekend, natomiast dzisiaj wieczorem o 21 możecie jeszcze wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki, a dzisiaj zapraszam do wysłuchania inżynierskich historii. Natomiast witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zabiorę Was do gwiazd, a ściślej mówiąc trochę bliżej, bo do planet, a nawet jeszcze dokładniej do elementów planet, bo jeżeli mowa o planetach Układu Słonecznego, no to oczywiście w pierwszej kolejności nasza Ziemia, później najlepiej widoczna Wenus, oczywiście Mars też ostatnio w planach Elona Muska jest, w związku z tym może i polecimy. Natomiast zdecydowanie największą planetą naszego Układu Słonecznego jest Jowisz, moi drodzy. A jeżeli mowa o Jowiszu, no to poza tym, że ma takie piękne smugi, no bo to wielki olbrzym gazowy jest, to na nim jest plama, czerwona plama, którą od początku historii obserwacji naszego Układu Planetarnego wiemy. Ponoć pierwszy raz została zaobserwowana w 1664 roku przez Roberta Hooka. Natomiast czym jest ta czerwona plama? No o tym za chwilę.

Właśnie, czerwona plama. To podobno wielki, ogromny, stały antycyklon, który, no, tak jak wspomniałem, od ponad 360 lat obserwujemy na Jowiszu i wieje on cały czas, a jest to gdzieś 22 stopnie na południe od równika, Jowiszowego równika oczywiście. Co więcej, jest to burza na tyle duża, że można ją obserwować z Ziemi, to przy użyciu amatorskich teleskopów, w związku z tym nie dziwota, że jest to jakby jeden z elementów, który akurat z Jowiszem akurat zdecydowanie nam się kojarzy. Co więcej, ta wielka czerwona plama, no, nie jest czymś stałym, bo ma zmienne wymiary, które kształtują się między 24 do 40 tysięcy kilometrów, no a w skrajnie chyba 12-14 tysięcy kilometrów kwadratowych. W związku z tym jest to naprawdę, naprawdę coś ogromnego. A nie można również nie zapomnieć, że ponieważ obraca się w kierunku przeciwnym duchu wskazówek zegara, wykonuje jeden obrót w ciągu około 6 dni. Zresztą jest chłodniejsza od otoczenia, a jej górne warstwy wystają około 8 km ponad okoliczne chmury. Jednym słowem, jest to obiekt na pewno zauważalny, widoczny. No, niektórzy twierdzą, że jakby co do czego, to można spokojnie pokusić się o upchanie tam na przykład naszej planety. No, w pewnych warunkach być może, ale to oczywiście zupełnie inna sprawa.

A dlaczego akurat o Czerwonej Planie? No wiecie, tak się składa, że ostatnio zaczęły być wykonywane różnego typu pomiary, analizy, no i zaczęto się zastanawiać, czy ta Czerwona Plama to na pewno ten sam obiekt, który w XVII wieku został zaobserwowany przez astronomów i opisany przez Giovanniego Cassiniego. Skądinąd szczelina Cassiniego to chyba nam się dosyć dobrze kojarzy. Oczywiście nie związana z Jowiszem, ale to już jest inna bajka. Dzisiejsza plama wychodzi na to, że i tak może być większa, tym bardziej, że jest to, no jakby nie było, obiekt na pewno charakterystyczny. Natomiast właśnie te ostatnie badania zaczęły wykazywać, że najprawdopodobniej obecna plama nie jest tą samą, którą obserwował Giovanni Cassini. Nie można oczywiście jednoznacznie powiedzieć, czy jest to plama, która, no powiedzmy, zaistniała w takich czy innych realiach, ale nie zmienia to faktu, że jest to obiekt, który no, jest nad wyraz charakterystyczny. Zresztą pomijając inne sprawy, jest to i tak chyba najstarszy znany wir w Układzie Słonecznym, nawet jeżeli ma te 190 lat.

A skąd te wakacje, moi drodzy? No, wiek plamy był wśród fachowców przedmiotem dyskusji, bo niejasny pozostaje także mechanizm, który doprowadził do jej powstania. No i aby rozwiązać zagadkę pochodzenia i wieku plamy, naukowcy jednego z uniwersytetów w kraju Basków zresztą przeanalizowali dane historyczne, które sięgają XVII wieku. No i przeprowadzili też komputerowe symulacje, na podstawie których, uwzględniono pomiary, rozmiary i ruchu, wydedukowano, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby obecna wielka czerwona plama była stałą planą opisaną przez Cassiniego. Natomiast prawdopodobnie to akurat dywagacje i zastanowienie ze strony naukowców zniknęła. Mówimy o tej starej plamie, mniej więcej na przełomie XVII-XIX wieku. Jak widzicie, rozrzut też jest dosyć duży. No i oznacza to, że ta wielka czerwona plama, którą obserwujemy w dniu dzisiejszym, istnieje co najmniej od 190 lat. Ale jak na razie oczywiście nikt nie jest tego do końca pewien.

Właśnie, a dlaczego takie wątpliwości nastąpiły? Okazuje się, że pod koniec XIX wieku ta plama była znacznie większa, bo jej średnica mierzyła prawie 40 tysięcy kilometrów, no i była też bardziej okrągła. Na jej obrzeżach prędkości wiatru osiągały 450 km na godzinę. Zresztą to czerwone zabarwienie wynikało, czy wynika z zachodzących w niej chemicznych reakcji. Tymczasem w 1655 roku Cassini na tej samej szerokości geograficznej Jowisza, na której dzisiaj widać wielką czerwoną plamę, odkrył podobną strukturę, którą nazwał stałą plamą. No i różni astronomowie obserwowali ją aż do 1713 roku. Dopiero jednak w 1831 roku ponownie można było ją zobaczyć na powierzchni Księżyca, czyli duży owalny wir. No jednak trzeba zaznaczyć, że te obserwacje były prowadzone nieregularnie i z tego powodu eksperci mieli wątpliwości, czy chodzi o ten sam obiekt.

Obserwacje oczywiście prowadzono nieregularnie, ale nie zmienia to faktu, że jeżeli mówimy o obiekcie, który przykuwał uwagę ludzi już od momentu, kiedy tylko udało się skonstruować teleskopy o odpowiedniej rozdzielczości, no to też może zastanawiać ta dziura. Dziura, która sięga około ponad 100 lat, bo mówimy o przedziale 120 mniej więcej lat, kiedy akurat między tymi obserwacjami była różnica. No i w ramach przeprowadzonych symulacji wykazano, że plama powstała. Jak plama powstała? Uważano bowiem, że mogła uformować się na trzy sposoby. Mogła się w nią przerodzić olbrzymia burza, jakie czasami można obserwować w atmosferze Jowisza, co prawda na Ziemi też, ale chyba trochę mniejsze. Mogło to być również wynikiem połączenia wielu mniejszych wirów powstających na styku równoległych do siebie strumieni gazów pędzących w przeciwnych kierunkach na różnych szerokościach geograficznych. No i w trzeciej opcji powstała z niestabilności wiatra, które wytworzyły wydłużoną atmosferyczną komórkę, podobną właśnie do tej plamy. Która z tych opcji jest najbardziej prawdopodobna? Tego prawdę mówiąc nie wiemy, no bo trzeba było chyba dokonać obserwacji bezpośrednich na etapie powstawania takiego obiektu.

Oczywiście jest potrzeba takich obserwacji, ale obliczenia w ramach prowadzonych symulacji wykazały, że w pierwszych dwóch przypadkach powstaje struktura o innym kształcie niż obserwowany, no i najbardziej prawdopodobny mechanizm polega więc na przekształceniu się wspomnianej atmosferycznej komórki. No i tutaj zaczyna się oczywiście nasuwać pytanie, czy w przyszłości i na jak długo możemy cieszyć się widokiem tego obiektu, który przykuwa naszą uwagę, tym bardziej, że jest, jak to wspomniałem, coś, co możemy zaobserwować nawet przy użyciu całkiem niewielkich domowych teleskopów. No, w związku z tym mamy tutaj do czynienia no, prawie, że z medialną gwiazdą, moi drodzy, no bo w końcu chyba jest mało obiektów, które w kosmosie tak bardzo przyciągają naszą uwagę. No, może Olympus na Marsie, ale z drugiej strony jego na pewno nie obserwujemy tak dokładnie. A czerwona plama? Czerwona plama to obiekt, który na pewno jeszcze przez ileś tam lat będziemy mogli oglądać w tym kształcie. A nawet jeżeli przestaniemy, no to być może w niedalekiej przyszłości, kiedy gdyby zanikła, możemy spodziewać się na przykład kolejnego tego typu obiektu. 是世界上最屌的乐团。

Za dzisiejszy program dziękuję Wam serdecznie. Oczywiście jak macie jakieś pomysły, o których chcielibyście ewentualnie usłyszeć coś ciekawego, napiszcie na adres mailowy radia. Myślę, że uwzględnimy to również w naszych planach budżetowych i programowych. A skoro już mowa o tym, no to również zapraszam do słuchania nowinek, no bo nadajemy oczywiście dla Was cały czas, 24 godziny na dobę. No i moi drodzy, jeszcze jedna istotna sprawa. Dzisiaj dziękuję Wam już za uwagę, pozdrawiam Was, Tomasz Kapuśniak, no i do usłyszenia, pa, pa, cześć.

0: witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro, ważne, że dostrzegasz jego

Mamy dzisiaj piątek, 24 dzień lipca i 205 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Krystyna, Kinga i Krzesimir, ale także Olga, Wiktor, Augustyn, Kunegunda i Gleb. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień policjanta. Ciężko z nimi czasami, ale bez nich jeszcze ciężej. Poza tym dzień pszczółki Mai, moi drodzy, i międzynarodowy dzień wirtualnej miłości. No ja wam życzę tej prawdziwej, niekoniecznie wirtualnej. A jeżeli chodzi o kwestie klubowe, to myślę, że mam dla was propozycję, co się zowie, no bo pamiętajcie o tym, że startuje właśnie RST-letnie brzmienia, czyli festiwal muzyczny, tym razem w Krakowie, a w Krakowie dzisiaj jak najbardziej wieczorową porą na lotnisku koncertować będą na scenie bocznej Baby Heads i Bonaventura, Król Tyszkowski i Bas Astral. Natomiast na głównej scenie o godzinie 18 Kacperczyk, 19.30 Jawieniawa, a o 21.15 Brodka, a 22.45 Vito Bambino. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, to przypominam, że też dwie sceny i też wieczorowa pora. Na bocznej scenie Bartek Turski, Dominika Płonka, Ewa Farna i Xanax. Natomiast jeżeli chodzi o scenę główną, to o 18.00 Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną, podkreślam. O 19.30 Babie Lato, czyli projekt specjalny, a tam Natalia Grosiak, Bela i Katia. O 21.15 Natalia Schroeder, a o 23.00 Kaśka Sochacka. Jednym słowem, naprawdę atrakcyjne brzmienia się zapowiadają. Dla tych, którzy chcieliby wybrać ją do kina, to podpowiem, że mam wieczorową propozycję, bo w Multikinie dzisiaj o 20.40 Rekwiem dla snu, film co prawda no już trochę przechodzony, bo sprzed 25 lat mniej więcej, no ale mimo wszystko jest to film, który wniósł swój wkład w kinematografię, a poza tym doskonała obsada. Możecie zobaczyć młodego Jareda Leto czy Jennifer Connelly. Ellen Burstyn, no może nie tak bardzo młoda, ale jednak znacznie młodsza niż dzisiaj. Jednym słowem, film, który opowiada o czworgu młodych ludziach z Brooklynu, którzy w pogoni za realizacją swoich marzeń odbywają podróż w głąb swoich uzależnień oczywiście. A że przy okazji jest to doskonały film i troszeczkę odstręczający właśnie od tych uzależnień, też chyba warto obejrzeć. Rekwiem dla snu w Multikinie dzisiaj o 20.40. No i informacja bieżąca, tutaj możemy już się pochwalić, bo znamy wyniki ewaluacji, a w zasadzie wstępne wyniki ewaluacji. Można powiedzieć w ten sposób, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo Politechnika Krakowska z trzema najwyższymi kategoriami A+, jedną kategorią A, a dodatkowo oczywiście jeszcze B+, także jest to wynik, który może być traktowany jako doskonały wynik. A dodam jeszcze, że jest to ewaluacja za lata 2022-2025, a minister nauki i szkolnictwa wyższego przyznał 1241 kategorii naukowych, 280 uczelniom i instytutom badawczym. Dokonał tego na podstawie wieloaspektowej oceny ich działalności dokonanej przez Komisję Ewaluacji Nauki, opierając się na proponowanych przez nią kategoriach. A jeżeli chodzi o szczegóły, to jeżeli chodzi o kategorię A+, czyli tą najwyższą, architektura i urbanistyka na Politechnice, dodatkowo inżynieria lądowa, transport, dodatkowo inżynieria mechaniczna, kategorię A, czyli też bardzo wysoką, inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika i technologia kosmiczna, dodatkowo inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja. To wszystko są przedmioty, kierunki, które mieszczą się w naszej krajowej czołówce.
No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy włączyć stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, tam kliknąć przycisk włącz radio i można słuchać do oporu, bo całą dobę, 24 godziny na dobę, a wręcz i nawet wszystkie dni w miesiącu. Skoro tak, to jeszcze dorzucę od siebie, że jutro i pojutrze, czyli weekend, w sobotę i w niedzielę rano, powtórki naszych wieczornych programów zmieniającego tygodnia. Po południu o 17 w sobotę materiał informacyjny, natomiast o 20 z naszej odkurzonej, czyli może materiały nie całkiem nowe, no bo archiwalne, ale bardzo, ale to bardzo dawno na naszej antenie nie puszczane. To wszystko w nadchodzący weekend. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21 możecie jeszcze wysłuchać herbatki, na którą zaprasza Was Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Moi drodzy, wita się z wami Radio Nowinki, a zapraszam was do wysłuchania programu Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj zapraszam was do wysłuchania herbatki na antenie Nowinek. Tradycyjnie już w piątkowy wieczór zapraszam do wysłuchania muzyki różnorodnej, ciekawej, czasami ostrej, czasami łagodnej, ale na pewno nietuzinkowej. Zapraszam.

Dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: wódki, leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.